oj cez niec palí do belej. Prehnal ich on ku milej. Cez niec palí do belej. Prehnal ich on ku milej. Cez Borišov po Podplosku do Liptovskej Revúcej. Cez Borišov po Podplosku do Liptovskej.

Zbija, zbija, bača zbija, co nás bija, ta sprepija. Keď sprepija, ta zazbija, nepúšti vún z ruky kija. Keď sprepija, ta zazbija, nepúšti vún z ruky kija.